biara enne anadwe enne anopai enne ahomachi enne dai enne anadwe na wie na nwumre ejina ba bia woni senia emre ne tie nyankopo nyasa bua kwa